tafakari sana. Na kuchana kapo yenu itafika mbali sana. Oya jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu.